Ani sen du wieder nan gatano bien kuistia, zek tin tin fatunga tim lata dolia. Bonne écoute, bonne ambiance.